0: zazwyczaj na tebe.
1: Nie czuję
0: jałkę. Czujesz mi jałkę, serca zaplacze.